Sława Jezusu Chrystu! Dziś środa, 30 września 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty programu, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, które przedstawi nam ojciec Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z lekturą książki o starcu Józefie Watopeckim. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do świętej wiary, nadziei i miłości. O 19:10 ojciec Piotr Makal opowie nam o tym, po co nam ślub cerkiewny. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 17 września. Cerkiew świętuje okres święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz pamięć świętej Wiary, Nadziei i Luby i matki ich Zofii, świętej Teodory Nicejskiej, Agafokli i Joachima, patriarchy aleksandryjskiego.

Okres święta podwyższenia Krzyża Pańskiego jest bardzo długi, bo jest to aż 8 dni. Dlaczego 8? Bo jest to liczba symbolizująca eschatologię, ósmy dzień stworzenia, do którego wprowadził nas Chrystus poprzez swą ofiarę i zmartwychwstanie. Krzyż, który obecny jest na środku cerkwi, ozdobiony jest kwiatami. I tu cerkiew zaleca, aby były one żywe, kwitnące, a nie sztuczne, ani suszone. Wynika to z podkreślenia faktu, iż krzyż jest życiodajny. Daje nam życie. I to nie jest jedynie symbol, bo każdy krzyż w każdej świątyni, jaki jest w dzień święta uroczyście wyniesiony na środek cerkwi, to dokładnie ten krzyż, na którym umarł Chrystus. Tak samo jak płaszczenica w Wielką Sobotę, to dokładnie ten grób, z którego zmartwychwstał nasz Pan. Tak samo woda w objawienie Pańskie to jordańska woda, w której ochrzcił się Zbawiciel. To wszystko przypomina o tym, że my świąt nie wspominamy, a przeżywamy. Stajemy się ich naocznymi uczestnikami. W ten sposób, stojąc przy krzyżu, stajemy się uczestnikami prawdziwego odnalezienia i ukazania światu krzyża z Golgoty, tego, na którym dokonało się zbawienie.

0: A teraz zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. A będzie to fragment listu do Efezjan, rozdział 5, wersety 25-33 i Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety 29-39. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, miłujcie swoje żony, jako i Chrystus umiłował cerkiew i siebie samego wydał za nią, aby ją uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, żeby postawić ją przed sobą jako cerkiew w chwale, bez plamy i skazy, czy czegoś podobnego, lecz aby była święta i niepokalana. Tak oto powinni mężowie miłować swoje żony, jak własne ciała. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Nikt bowiem nigdy nie znienawidzi swojego ciała, ale karmi je i otacza opieką, jako i Pan cerkiew. Albowiem jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i kości. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą ci dwoje jednym ciałem. Tajemnica ta jest wielka, a ja mówię to o Chrystusie i o cerkwi. Przeto i wy wszyscy, każdy z was, niech tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego.

Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy. Budujecie bowiem grobowce proroków i ozdabiacie pomniki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. Tak świadczycie o sobie, że jesteście synami tych, którzy proroków zabili. I wy dopełniacie miary ojców waszych, węże, potomstwo żmijowe, jak uciekniecie od wyroku ognia Gehenny. Dlatego ja oto posyłam do was proroków i mędrców i znawców ksiąg. Jednych z nich zabijecie, ukrzyżujecie, a innych ubieczujecie w synagogach waszych i będziecie prześladować od miasta do miasta. Także przyjdzie na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemię od krwi Abla Sprawiedliwego do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Amen, mówię wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz posłanych do ciebie. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twe, jak kokosz gromadzi pod skrzydła pisklęta swe, a nie chcieliście. Oto zostanie wam dom wasz pusty. Mówię bowiem wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana.

Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.

0: Duchowe pouczenie.
1: Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus wypowiada bardzo mocne słowa do uczonych w piśmie i do faryzeuszy. Mówi o grobach proroków, które oni odnawiali i ozdabiali. Twierdzili przy tym, że gdyby żyli w czasach swoich przodków, to nie braliby udziału w prześladowaniu i zabijaniu proroków. I na pierwszy rzut oka brzmi to całkiem dobrze. Człowiek potępia zło, które wydarzyło się kiedyś, oddaje szacunek ludziom, którzy byli prześladowani za prawdę. Ale problem polega na tym, że ci sami ludzie, którzy czcili dawnych proroków, nie chcieli słuchać tego, który stał przed nimi, nie chcieli słuchać Jezusa Chrystusa. I tutaj, drodzy bracia i siostry, warto się zatrzymać, bo znacznie łatwiej jest uznać świętość człowieka, którego już nie ma, niż przyjąć słowo kogoś, kto dzisiaj zwraca nam uwagę. Prorok sprzed wielu wieków już nam nie przeszkadza. Możemy postawić jego ikonę, przeczytać żywot, mówić o szacunku, o jego odwadze. Trudniej jest natomiast wtedy, kiedy Słowo Boże dotyka czegoś konkretnego w naszym własnym życiu, czegoś, co dzieje się tu i teraz. Bo wtedy może się okazać, że trzeba coś zmienić, przyznać się do błędu. Trzeba przestać usprawiedliwiać swoje zachowanie, trzeba się z kimś pogodzić albo zrezygnować z czegoś, do czego człowiek się przyzwyczaił. I Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii: oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Bóg nie przestawał mówić do swojego narodu. Posyłał kolejnych ludzi, którzy przypominali o tym, co najważniejsze. Problem nie polegał więc na tym, że Bóg milczał. Problem polegał na tym, że człowiek nie chciał słuchać Boga. I tak, drodzy bracia i siostry, może być również z nami. Czasami prosimy Boga o odpowiedź, a jednocześnie nie jesteśmy gotowi, aby przyjąć tą odpowiedź. Chcielibyśmy raczej usłyszeć potwierdzenie tego, co już sami postanowiliśmy. A Słowo Boże nie zawsze musi nas uspokajać. Czasami powinno nas również zaniepokoić, bo kiedy słyszymy Ewangelię i od razu myślimy o tym, że te słowa pasują do kogoś innego, to wtedy warto zwrócić na siebie uwagę. Bardzo łatwo zobaczyć cudzy grzech, a znacznie trudniej dopuścić myśl, że Chrystus mówi właśnie do nas samych. I końcowe słowa dzisiejszej Ewangelii pokazują nam coś jeszcze. Chrystus patrzy na Jerozolimę i mówi: ile razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak ptak gromadzi pisklęta pod skrzydła, a wy nie chcieliście. Nie ma w tych słowach satysfakcji z potępienia człowieka. Jest raczej wielki smutek. Bóg już tyle razy wychodził naprzeciw, tyle razy dawał możliwość powrotu, a człowiek cały czas zamyka się przed nim. I to też, drodzy bracia i siostry, bardzo ważny wątek naszego życia duchowego. Bóg nie odbiera człowiekowi wolności. Może upominać, może przypominać, może stawiać na naszej drodze ludzi i różne wydarzenia, przez które coś zaczynamy rozumieć, ale ostatecznie to człowiek sam odpowiada za siebie, bo człowiek ma wolną wolę. Dlatego dzisiaj, kiedy słyszymy ten piękny fragment Ewangelii, warto jest zadać sobie proste pytanie. Co robimy, kiedy słyszymy coś, co jest dla nas niewygodne? Czy od razu się bronimy, czy od razu tłumaczymy, czy szukamy może winy u innych? I czy w tym wszystkim potrafimy pomyśleć, że może rzeczywiście powinniśmy szukać winy w samym sobie? Możemy z wielkim szacunkiem mówić o prorokach, apostołach i świętych naszej cerkwi. Możemy znać ich żywoty, możemy czcić ich pamięć, ale ich życie ma sens również dlatego, że przypomina nam o konieczności własnej odpowiedzi na głos Boga, bo ci wszyscy święci zawsze odpowiadali na głos Boży, na Boże zaproszenie. Postarajmy się, drodzy bracia i siostry, nie tylko słuchać Ewangelii, ale pozwolić, żeby czasami coś nas poruszyło, może nawet czasami nas coś zabolało, bo wtedy być może to Słowo Boże pokaże nam coś, czego sami w sobie nie dostrzegamy. Amen.

0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Gościem programu jest dziś pani Małgorzata Bill-Jaruzelska, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej. Rozmowa dotyczyć będzie pracy dyrektora tak ogromnej instytucji kultury oraz planów artystycznych na najbliższy sezon.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu na tapet bierzemy Operę i Filharmonię Podlaską. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy z dyrektorem tej instytucji, panią Małgorzatą Bill-Jaruzelską. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, jest największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i jednym z najnowocześniejszych centrów życia kulturalnego w tej części Europy. Początki Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 roku, kiedy w Białymstoku została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Muzycy orkiestry nie mieli wówczas własnej siedziby. Próby i koncerty odbywały się m.in. w Teatrze Dramatycznym czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Po 20 latach działalności artystycznej orkiestra otrzymała status filharmonii i nazwę Filharmonia Białostocka oraz przeniosła się do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej. Na estradzie filharmonii gościli światowej sławy dyrygenci, soliści i kompozytorzy, wśród których wymienić należy m.in. Piotra Anderszewskiego, Edwarda Urera, Kaju Dęczkowską i wielu, wielu innych. Ponadto w Filharmonii Białostockiej odbył się koncert finałowy obchodów Rogu Chopinowskiego, a także recital fortepianowy zwycięzcy 15. konkursu Chopinowskiego Rafała Blechacza. W 70-letniej historii instytucji o kształcie artystycznym orkiestry decydowali dyrektorzy Kazimierz Złocki, Leon Hanek, Jan Kulaszewicz, Tadeusz Chachaj, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, który był pomysłodawcą powstania Opery i Filharmonii w Białymstoku. Od powstania Opery jej dyrektorem byli Roberto Skolmowski oraz Damian Tanajewski, profesor Ewa Iżykowska-Lipińska, od 1 grudnia 2020 roku pełniącym obowiązki, a następnie od 3 listopada 2021 roku do 31 sierpnia bieżącego roku była profesor Bożena Wioletta Bielecka. Idea stworzenia nowoczesnego obiektu wyrosła z przekonania o konieczności istnienia centrum kulturalnego w tej części Europy. W Białymstoku, mieście łączącym Europę Zachodnią ze Wschodem, dążono do stworzenia ośrodka artystycznego otwartego na środowiska mniejszości narodowych, zainteresowanego współpracą z krajami Europy Wschodniej i krajami nadbałtyckimi. List intencyjny w sprawie podjęcia budowy Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki Opera Podlaska podpisano 9 lipca 2004 roku, a już w sierpniu 2005 w związku z dynamicznym rozwojem artystyczno-organizacyjnym instytucji oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę i tak powstała Opera i Filharmonia Podlaska. W 2005 roku minister kultury Waldemar Dąbrowski i marszałek województwa podlaskiego Janusz Krzyżewski podpisali umowę o utworzeniu Narodowej Instytucji Kultury Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 22 kwietnia 2006 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę jej nowego gmachu. Budowa ta trwała 6 lat. I tak 28 września 2012 roku zainaugurowano działanie nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 4 października 2019 instytucja oficjalnie przyjęła za patrona Stanisława Moniuszkę i teraz aktualnie nosi nazwę Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Projekt gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej powstał w pracowni architektonicznej profesora Marka Budzyńskiego. Szklane powierzchnie łączone z betonem, minimalizm z elementami drewna mogą przypominać dwa inne projekty jego autorstwa. Bibliotekę Uniwersytecką oraz gmach Sądu Najwyższego w Warszawie. Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej imponuje wielkością, ale do tego lekkością i przejrzystością formy wkomponowanej w przestrzeń Białegostoku. Porośnięty roślinnością dach, na którym stoi rzeźba głowa kompozytora Teresy Murak, tarasy widokowe i zielone błonie wokół opery tworzą park miejski, miejsce wypoczynku i letnich obserwacji nieba. To punkt, z którego można oglądać również panoramę miasta. Wnętrze budynku skonstruowane ze szkła, betonu, stali i drewna tworzy przestrzeń idealnie wtapiającą się w zielony pejzaż miasta, łączy atuty tradycyjnej opery z wielofunkcyjnością współczesnych centrów sztuki. Uplastyczniają je ogromne szklane kompozycje Tomasza Urbanowicza z zapisami nutowych utworów, m.in. Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka. Dużą scenę zaś zdobią rzeźby mus autorstwa Dominika Wdowskiego. Audytorium dużej sceny liczy 756 miejsc siedzących, jednak ta liczba, w zależności od potrzeb, może być zwiększona do około 850 miejsc. Sala kryje drugą co do wielkości scenę w Polsce oraz drugie co do wielkości organy piszczałkowe. Wystrój sali jest połączeniem klasycznego, operowego wnętrza z nowoczesnymi formami. Duża scena charakteryzuje się bardzo wysokim, bo aż 16-metrowym otworem portalowym. W ramach mechaniki dolnej zainstalowane zostały 4 dwupoziomowe zapadnie sceniczne oraz zapadnia orkiestronu. Scena posiada kieszeń tylną oraz boczną umieszczoną po prawej stronie. W kieszeni tylnej zainstalowana jest kaseta sceniczna ze sceną obrotową oraz 6 sztankietów ułatwiających ustawienie dużych dekoracji. W kieszeni bocznej znajdują się 4 wózki sceniczne o wymiarach 3 metry na 14, które są wykorzystywane do zmiany scenografii i sceny. Ułatwiają umieszczanie na scenie największych elementów scenografii. Na potrzeby koncertów opera posiada także składaną muszlę koncertową. Szczegółów dotyczących wnętrza, wyposażenia czy działalności opery jest zdecydowanie więcej, czego my, widzowie, często nie zauważamy, przychodząc na różne spektakle. Oprócz wspaniałych artystów na scenie czy pod nią, bardzo ważne jest zaplecze organizacyjne. My już teraz na antenie Radio Ortodoksja przechodzimy do rozmowy z panią dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzatą Bilia-Ruzelską.
3: Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor.
2: Chciałam zapytać pani dyrektor, na samym początku jest pani stosunkowo od niedawna na tej funkcji. Przede wszystkim tak po ludzku, ciepło, jak się pani czuje w tej nowej roli?
3: Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że po tylu latach pracy w kulturze jest to dla mnie absolutnie ukoronowanie mojej pracy zawodowej. Z drugiej strony jestem pełna nie obaw, ale odpowiedzialności za instytucję, za ludzi, z którymi pracuję. Jest to bardzo duża instytucja zatrudniająca blisko 300 osób, w której pracują 3 zespoły artystyczne. Oprócz tego również obsługa, administracja, technika. To wszystko wymaga pracy. Ja mam to szczęście, że już 2 lata w tej instytucji pracowałam wcześniej, więc miałam okazję poznać zespół, poznać ludzi i dlatego obaw nie mam, bo wiem, że z tym zespołem można naprawdę pójść do przodu, można budować przyszłość tej wspaniałej instytucji.
2: A jakie zadania tak na co dzień stoją przed dyrektorem opery? Co tak naprawdę należy do pani obowiązków i co w tym wszystkim jest najtrudniejsze?
3: Obowiązków jest tak dużo, że zanudziłabym państwa, gdybym zaczęła wymieniać wszystkie, ponieważ dyrektor naczelny odpowiada za całokształt działalności instytucji, zarówno za sferę artystyczną, jak i za sferę administracyjną, pozyskiwania środków pozabudżetowych i prawidłowego gospodarowania budżetem. Jesteśmy instytucją utrzymywaną z podatków, więc musimy bardzo rozsądnie podchodzić do wydatkowania również funduszy. Jest to instytucja wymagająca nie tylko pod względem artystycznym, ale również pod względem technologicznym. Świat idzie naprzód, cyfryzacja dotarła również do instytucji artystycznych i dbanie o to zaplecze techniczne jest olbrzymim wyzwaniem. Z jednej strony Opera i Filharmonia Podlaska ma tylko 14 lat. Z drugiej strony przez te 14 lat świat technologiczny bardzo poszedł do przodu, a niektóre z naszych urządzeń już się zdezaktualizowały. W tej chwili trzeba zadbać o to właśnie, o zaplecze techniczne, bo żeby dobrze prezentować naszą artystyczną działalność, potrzebujemy również zaplecza technicznego. To wszystko się łączy. To na instytucję tak dużą i skomplikowaną jak Opera i Filharmonia należy patrzeć w sposób holistyczny, postrzegać wszystkie potrzeby i nie zapominać, że najważniejszym elementem każdej instytucji jest człowiek. To są ludzie, którzy w niej pracują, to jest zespół.
2: Tak, tak, to zdecydowanie bardzo pięknie pani powiedziała. Ja pani życzę ze swojej strony w imieniu całej redakcji, żeby te holistyczne spojrzenie i te właśnie spojrzenie na człowieka trwało przez całą pani kadencję. Wspomniała pani, że macie państwo 3 zespoły artystyczne. Chciałam zapytać, jakie to zespoły i jak szykuje się ten najbliższy sezon artystyczny?
3: Właściwie to zespoły są 4. Dlatego zacznę od największego, to jest Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej. To jest właściwie fundament, z którego wyrasta cała instytucja. Jest to najdłużej działający element naszej instytucji. Wspaniała orkiestra, pełna utalentowanych, wykształconych muzyków, co każdy nasz koncert pokazuje, w jaki piękny sposób potrafią oddać barwę muzyczną i znaczenie tego, co grają. Kolejnym bardzo dużym zespołem jest wspaniały chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod znakomitym kierownictwem pani profesor Wiolety Bieleckiej, która już od 20 lat prowadzi ten zespół. Przy okazji chcę serdecznie zaprosić na koncert 9 października. Będzie to koncert jubileuszowy, podsumowujący właśnie te 20 lat pracy tego wspaniałego chóru. Kolejnym zespołem jest balet. W tej chwili ten, no, nasz balet nie jest zbyt duży. Będziemy dbać nad rozbudową baletu. W tej chwili jest to tylko 6 osób, ale myślimy o tym, żeby przynajmniej podwoić liczebność zespołu baletowego, tak aby nie był tylko elementem towarzyszącym naszym wydarzeniom artystycznym, ale żeby również mógł tworzyć własne wydarzenia baletowe. No i oczywiście jest zespół solistów, absolutnie wspaniałych solistów, których głosy uświetniają nie tylko wydarzenia operowe, ale również koncerty, które przedstawiamy naszej publiczności, naszym wiernym melomanom.
2: Czy oprócz tego najbliższego jubileuszu jeszcze jakieś wyjątkowe premiery może się szykują w najbliższym sezonie?
3: W sezonie tak. Do końca roku zapraszamy państwa na wznowienia. Pierwszym wznowieniem jest Noc Dziadów, którą zrealizowaliśmy wspólnie z Teatrem Wierszalin. Jest to naprawdę wspaniałe widowisko, na które bardzo serdecznie zapraszamy i pierwsze spektakle już są na początku października. Natomiast 11 listopada wznawiamy spektakl Halka, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Znakomity spektakl. Ci z państwa, którzy jeszcze nie byli, a również ci, którzy chcą obejrzeć powtórnie ten spektakl, serdecznie zapraszamy. Halkę będziemy grać do początku grudnia. Oprócz tego oczywiście będą koncerty symfoniczne. 11 listopada oprócz Halki chcielibyśmy również zaprosić do nas wszystkich, którzy kochają śpiew i chcą śpiewać pieśni narodowe. Ponieważ chcemy zrobić takie wspólne śpiewanie, nasze chóry działające przy Operze i Filharmonii Podlaskiej, chór dziecięcy i chór młodzieżowy, nie tylko zaprezentują piękny narodowy repertuar, ale również zaproszą publiczność do wspólnego śpiewania tych takich najbliższych naszemu sercu pieśni i oczywiście hymnu narodowego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część sezonu, którą rozpoczniemy w styczniu, Wraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej spektakl Kopciuszek, na który już serdecznie zapraszam. Natomiast w marcu przygotowujemy się do premiery na małej scenie. Będzie to Oskar i Pani Róża w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. A na dużej scenie 21 maja planujemy premierę bardzo dużego widowiska, bardzo dużego i bardzo wymagającego widowiska operowego, jakim są opowieści Hoffmana w reżyserii Pani Marii Sartowej. To są takie plany, które mamy do końca bieżącego sezonu. Oczywiście zaprosimy też naszą publiczność na fantastyczne koncerty sylwestrowe, które będą powtarzane. Koncerty sylwestrowe będą jeszcze dwa razy, bo będzie można nie tylko obejrzeć 31 grudnia, ale również 2 stycznia i na koniec jeszcze karnawału wrócimy z takim koncertem.
4: My oczywiście jako Radio Ortodoksja dołączamy się do tego zaproszenia i zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z oferty kulturowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, która jak słyszymy jest bardzo, bardzo bogate. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Tak jak wspominałam już wcześniej, trzymam ogromne kciuki za powodzenie na tym stanowisku, bo tak jak pani powiedziała, jest to ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że przynoszące również mnóstwo satysfakcji.
3: Bardzo dziękuję pani redaktor. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Jest mi bardzo miło, że mogłam po raz pierwszy gościć na tej wspaniałej antenie i serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej. Czekamy na Państwa, czekamy bardzo gorąco na wszystkich naszych melomanów i gości.
4: Wszystkim Państwu życzymy również wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 30 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie parafii w fastach, sympozjum naukowym Akademii Supraskiej i odnalezieniu relikwii świętej Chrysy w Grecji. Dwudziestego 7 września, w Dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup Supraski, przewodniczył boskiej liturgii w parafii w fastach. Podczas uroczystości w świątyni obecni byli przedstawiciele władz lokalnych. Nabożeństwo swoim śpiewem uświetnił chór parafialny pod dyrekcją Joanny Augustyńczuk. Po uroczystej procesji do wiernych ze słowem duchowego pouczenia zwrócił się biskup Andrzej. Hierarcha przybliżył zgromadzonym historię święta oraz znaczenie krzyża dla każdego chrześcijanina. Następnie wyraził słowa uznania dla proboszcza parafii księdza Mitrata Piotra Augustyńczuka za przygotowanie uroczystości. Na zakończenie proboszcz podziękował wszystkim zgromadzonym, władzom i duchowieństwu za obecność i możliwość wspólnej modlitwy. Akademia Supraska oraz Supraski Monaster serdecznie zapraszają do udziału w panelu naukowym pod tytułem Historia prawosławnego monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu w XX wieku. Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Dziedzictwo, kultura i status prawny. Który odbędzie się podczas dorocznej konferencji Akademii Supraskiej w dniu 4 października 2026 roku w Supraślu. Panel stanowi część programu naukowego poświęconego historii, duchowości i dziedzictwu prawosławia oraz ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad losami jednego z najważniejszych ośrodków monastycznych Europy Środkowo-Wschodniej. XX wiek przyniósł monasterowi doświadczenie dramatycznych wydarzeń, bieżeństwa, dwóch wojen światowych, utraty materialnego dziedzictwa, ograniczeń okresu Polski Ludowej, ale również stopniowego odrodzenia życia religijnego i odbudowy jego znaczenia jako centrum duchowości, kultury i pamięci historycznej. Symbolicznie drogę tę wyraża hasło sympozjum Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Przypominam, 4 października 2026 roku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 13 i wstęp na nią jest wolny. A na koniec o ciekawym znalezisku w Grecji. Otóż w regionie Pella, niedaleko Tesalonik, odkryto relikwie świętej męczennicy Chrysy. Odnalazł je jeden z duchownych przy ruinach cerkwi położonej niedaleko miejscowości Chrysy, nazwanej od tejże świętej. Badania przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria w Niemczech potwierdziły, że kości należą do 17-letniej dziewczyny, która poniosła śmierć męczeńską w 1795 roku, co w pełni odpowiada historycznemu życiu świętej. W październiku relikwie zostaną przeniesione do lokalnej cerkwi.

W imieniu własnym oraz parafian pragnę serdecznie zaprosić na uroczystości ku czci świętego apostoła Kondrata, niebiańskiego opiekuna miejscowości Ploski oraz 80. rocznicę poświęcenia cerkwi parafialnej. Uroczystości odbędą się 4 października w najbliższą niedzielę. O godzinie 9 będzie sprawowany molebien przed szczególnie czczoną ikoną świętego. O godzinie 9:30 powitanie Jego Ekscelencji Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego. O godzinie 10 święta liturgia i bezpośrednio po niej poświęcenie nowego krzyża brackiego oraz odremontowanego domu parafialnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Ploski.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych, historią święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz fragmentem książki o starcu Józefie Watopeckim. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu do świętej wiary, nadziei i luby. O 19.10 ojciec Piotr Makal opowie nam o tym, po co nam ślub cerkiewny. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 17 września. Cerkiew świętuje okres święta podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz pamięć świętej Wiary, Nadziei i Luby i matki ich Zofii, świętej Teodory Nicejskiej, Agafokli i Joachima, patriarchy aleksandryjskiego.

Wysłuchajmy teraz, bracia i siostry, żywotów świętej wiary, nadziei i miłości, czyli Lubowi, i matki ich, Zofii, czyli mądrości.

wspomnienie świętych męczennic, wiary, nadziei, miłości i ich matki Zofii. Te święte męczennice żyły w Italii za panowania cesarza Hadriana. Pochodziły z bogatej i pobożnej rodziny. Matka trzech córek, Zofia, której imię znaczy mądrość, wychowała dzieci w wierze, nadziei i miłości do bliźnich. Pewnego razu podczas pobytu świętych w Rzymie zostały one zatrzymane przez żołnierzy cesarza, do którego dotarła wieść o ich pobożności i cnotach. Cesarz był zdumiony nieugiętą wiarą tak młodych dziewczyn i kazał przyprowadzać je do siebie po kolei, myśląc, że nie będą naśladować jedna drugą i nie odważą się mu sprzeciwiać. Jako pierwsza przed tyranem stanęła 12-letnia Wiara. Z przekonaniem odpowiadała na fałszywe przemowy Hadriana, osądzając jego niegodziwość i złe zamiary wobec chrześcijan. Rozgniewany cesarz kazał poddać dziewczynkę torturom. Męki, którym poddano Wiarę, również jej nie złamały, chronioną przez Bożą moc. Święta Zofia cały czas zachęcała córkę, by z radością przyjęła śmierć, jednocząc ją z Chrystusem. Po torturach święta Wiara została ścięta. Następnie cesarz kazał przyprowadzić Nadzieję, która miała 10 lat. Ona była tak zdecydowana w wyznawaniu Chrystusa, prawdziwego Boga, jak i jej siostra. Po wielu torturach ona również przyjęła śmierć poprzez miecz, zanosząc chwałę Bogu. Hadrian, bardzo rozgniewany, wezwał miłość, która miała tylko 9 lat. Jednak i to dziecko okazało takie same męstwo, jak jej siostry. Ich matka radowała się w duchu, widząc tak sławną walkę córek, które osiągnęły niebiańskie przybytki. Ale jej ludzkie serce było tak zmęczone cierpieniami, że po kilku dniach święta Zofia odeszła do Boga na mogile swoich dzieci.

wspomnienie podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. W 312 roku święty Konstantyn Wielki przygotowywał się do wyprawy na Rzym, żeby walczyć z Maksencjuszem, którego wojska znacznie przewyższały liczebność jego armii. Dzień przed bitwą miał wizję jaśniejącego na niebie krzyża, obwiedzionego napisem: „Tym zwyciężysz”. Wtedy święty Konstantyn kazał wykonać znak krzyża na swoich sztandarach. Odniósł wspaniałe zwycięstwo, które dało mu władzę nad całym Cesarstwem Rzymskim i zapewniło triumf chrześcijaństwa. Po zwycięstwie ortodoksji na Soborze Powszechnym I cesarz chciał na znak wdzięczności zbudować wspaniałą budowlę. Wtedy jego matka, święta Helena, która miała już około 80 lat, wyruszyła na pielgrzymkę do Jerozolimy z nadzieją odnalezienia krzyża i grobu pańskiego, by pokłonić się świętym miejscom. Gdy za panowania cesarza Hadriana Jerozolima została zniszczona, wówczas na miejscu, gdzie był ukrzyżowany i pogrzebany Zbawiciel, usypano wzgórze i zbudowano na nim pogańską świątynię z posągiem Artemidy. Prawdziwa świętość tego miejsca została z czasem zapomniana. Po przyjeździe do Jerozolimy święta Helena zwróciła się do świętego Makarego, biskupa Jerozolimy. Dzięki zapiskom, które pozostały po przodkach u pewnego Żyda ze wschodnich terenów, udało się odnaleźć grób pański. Na polecenie cesarza miejsce zostało szybko oczyszczone. Niedaleko znaleziono trzy krzyże, a także gwoździe, którymi było przybite do krzyża życiodajne ciało Zbawiciela oraz tabliczkę z napisem po hebrajsku, grecku i łacinie: „Jezus Nazarejczyk, król żydowski”. Nie można było odróżnić Krzyża Pańskiego od krzyży dwóch łotrów. Święty Makary poznał go w następujący sposób. Podniesiono umierającą kobietę i podnoszono ją kolejno do trzech krzyży. Przy krzyżach łotrów nie wydarzył się żaden cud, ale kiedy zbliżono ją do czcigodnego krzyża, została uzdrowiona. Cesarzowa i cała jej świta pobożnie pokłoniła się i pocałowała święty krzyż. Ogromny tłum, który zebrał się w tym miejscu, też chciał otrzymać łaskę lub przynajmniej z daleka zobaczyć narzędzie naszego zbawienia. Tak wielka była miłość ludu do Chrystusa. Wtedy święty Makary wszedł na podwyższenie i, ująwszy krzyż w obie ręce, podniósł go tak, żeby wszyscy widzieli. Tłum wołał: „Panie, zmiłuj się”. Czcigodny krzyż został zabrany przez Persów podczas pogromu Jerozolimy w 614 roku. Po wspaniałych zwycięstwach cesarza Herakliusza świętość wróciła do świętego miasta w 631 roku. Wtedy święty patriarcha Zachariasz uroczyście powtórzył czyn świętego Makarego. Wtedy święci ojcowie ustanowili zwyczaj corocznie we wszystkich cerkwiach uroczyście świętować podwyższenie czcigodnego krzyża, nie tylko jako wspominanie tych dwóch wydarzeń oznaczających zwycięstwo chrześcijaństwa, ale także jako świadectwo tego, że krzyż w starożytności, narzędzie hańby i skazania, stał się naszą dumą, symbolem Bożej chwały Chrystusa, która ukazała się w świetle Jego zmartwychwstania. Powtarzając corocznie obrzęd dokonany przez świętego biskupa Jerozolimy i podnosząc krzyż na cztery strony świata ze śpiewem „Panie, zmiłuj się”, chrześcijanie tym samym świadczą, że Chrystus, który wstąpił na krzyż, wszystko pogodził i zjednoczył w swoim ciele wszystkie krańce stworzonego świata: szerokość i długość, głębokość i wysokość.
abyśmy przez Niego mogli osiągnąć Boga Ojca. Uważa się, że czcigodny krzyż był wykonany z trzech rodzajów drewna – cyprysu, sosny i cedru. W ten sposób wypełniło się proroctwo Izajasza. Chluba Libanu przyjdzie do Ciebie, razem cyprysy, sosny i cedry, aby upiększyć moje miejsce święte i w sławie miejsce, gdzie stoją me nogi. Jego liczne cząstki, rozsiane po całym chrześcijańskim świecie, nie ulegają zniszczeniu i dają łaskę zmartwychwstania chrześcijanom, którzy z wiarą przychodzą im się pokłonić.

Po odnalezieniu krzyż, na którym dokonał ofiary Jezus Chrystus, został pocięty na części i był dawany jako wielka relikwia. Najwięcej takich części jest na Atosie. Mamy ich już tak dużo, że jeśli by zebrać wszystkie, będziemy mieli las krzyży. Dlaczego? Bo w średniowieczu powstawało dużo podróbek relikwii, którymi nawet handlowano. I teraz, mając taką relikwię na przykład w swojej parafii, nie wiemy, czy to jest oryginał, czy nie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, nie jest ważne, czy to historycznie i fizycznie ten krzyż, bo każde przedstawienie krzyża, na które spoglądamy z wiarą, ratuje nas z grzechów i umacnia w duchowych zmaganiach. Jeśli czujemy się okropnie, nie ma żadnej nadziei na poprawę, swe oczy skierujmy z wiarą na, daj Boże, wiszący na naszej ścianie krzyż i poczujemy ulgę.

0: a przed państwem żywot świętego człowieka, który w swym życiu niósł krzyż atoskiego mnicha, żyjącego w czasach nam współczesnych, ale jeszcze oficjalnie niezaliczonego do grona kanonizowanych świętych, starca Józefa Watopeckiego. Pamięć o nim pielęgnuje atoski monaster Watopedii, który wydał obszerną książkę na jego temat autorstwa archimandryty Efrema. Została ona przetłumaczona również na język polski. Zapoznajmy się z jej fragmentem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Samo poświęcenie. Pomimo słabego stanu zdrowia, starzec dbał o innych z wielkim poświęceniem, nie będąc do tego w żaden sposób przymuszanym. Był również cierpliwy w stosunku do tych, którzy powinni byli być mu wdzięczni za jego cenny, osobisty czas. W jednym z listów pisał: wziąłem teraz do siebie pewnego umierającego mnicha staruszka, nie mającego nikogo, kto by się nim zaopiekował. Muszę poświęcać mu wiele uwagi, ponieważ z natury jest wybredny. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantaleimona, Nowy Skit, 2 listopada 1959 roku. Sam spędzał dużo czasu i wylewał wiele łez na modlitwie za chorych, cierpiących, przechodzących różne próby, a nawet za oszczerców i prześladowców, którzy pojawiali się w trakcie jego życia. Współczuł i cierpiał ze wszystkimi. Towarzyszyła mu miłość, stanowiąca rezultat przestrzegania chrystusowych przykazań. Troszczył się o ascetów, którzy nie mieli już siły, by samodzielnie się sobą zajmować. Przemieniał się wówczas w ich pokornego sługę. Gotował dla nich, zmywał, sprzątał, zanosił rzeczy na mdmorze lub przynosił stamtąd to, co im przysłano. Wszystko według ich potrzeb. Był przy nich, póki nie wyzdrowieli. Jego samopoświęcenie było nieustanne. Nie poprzestawał jednak na opiece nad chorymi, samotnymi i bezradnymi mnichami. Wykazywał także żywe zainteresowanie potrzebami wspólnoty ojców ze skitu. Zatroszczył się choćby o znalezienie środków na odbudowę lokalnego kiriakonu, uszkodzonego na poziomie wewnętrznej konstrukcji. Zbudował młyn i tłocznię, w ten sposób umożliwiając ojcom produkcję mąki i oleju, dzięki czemu nie musieli oni opuszczać świętej góry. Doprowadził wody, aby ojcowie mogli uprawiać najbardziej potrzebne do życia rośliny. Zbudował schronienie dla pielgrzymów, którzy do tej pory zmuszeni byli czekać na statek w porcie Nowego Skitu w trudnych warunkach deszczu bądź upału. Uratował grożącą zawaleniem wieżę skitu. Upoważniony przez ojców, często udawał się do różnorakich ministerstw w Atenach, zniesmaczyła go jednak obojętność tamtejszych urzędników. Wykonywał również wiele innych tego typu prac. Jego miłość przejawiała się w szczególnym umiłowaniu swych duchowych braci. Jego starzec Józef Hezychasta powierzył mu jeszcze za życia pieczę nad wszystkimi zewnętrznymi sprawami bractwa. Dlatego szczególnie zależało mu na tym, aby jego współbracia wraz z zakładanymi przez nich wspólnotami przestrzegali naczelnych prawideł życia w pustelni. Miało to na celu zachowanie duchowej reguły odziedziczonej po ich starcu, świętym Józefie Hezychaście, przy jednoczesnym uniknięciu rozproszenia w obliczu licznych życiowych trosk.

Duch Świętej Góry Athos nie zamyka się w jej obrębie administracyjnym, ale za sprawą świętych mnichów i ich nauki wylewa się na cały świat. Pewien mnich poprosił kiedyś inną znaną współczesną postać, świętego Porfiriusza, o błogosławieństwo na udanie się na stałe na Athos. Ten jednak mu nie pozwolił. Po co ci Athos, jak możesz mieć Athos u siebie? Rzeczywiście, obecnie w jego monasterze niedaleko Aten można odczuć nieopisany spokój taki sam, jak w klasztorach Świętej Góry. I my możemy ten Athos mieć w swoich mieszkaniach. Wystarczy zmiana podejścia i zaufanie we wszystkim Bogu.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do świętej wiary, nadziei i lubowi, miłości i matki ich, Zofii, mądrości.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Święte wiara, nadzieja i miłość i matka ich mądrość przedstawiają w sposób symboliczny podstawowe cnoty chrześcijańskie, wynikające z Hagi Sofii, mądrości Bożej. Temat rozwinę już niedługo w programie muzyczno-informacyjnym.

0: a przed nami wykład ojca Piotra Makala z Białostockiego Soboru, który opowie nam o tym, po co nam ślub cerkiewny. Także zapraszamy przed radioodbiorniki szczególnie młodych, nawet kosztem przerwania spotkania towarzyskiego z drugą połówką, żeby wiedzieli, co tracą, nie prosząc Boga o błogosławieństwo ich związków.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Jeżeli weźmiemy Pismo Święte, to pierwszy

I stało się tak. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił. I były bardzo dobre. I stał się wieczór i poranek, dzień szósty. To jest tak zwany pierwszy opis stworzenia świata, bo w Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia świata. Ten drugi jest może bardziej znany przez to, że z żebra, przez ten obrazowy wyjęcie z żebra. Natomiast w tym pierwszym opisie jest wyraźnie powiedziane, że człowiek został stworzony jako kobieta i mężczyzna i został stworzony na obraz Boży. I to jest bardzo piękne. Z tego powodu, że nie ma tutaj wyższości ani mężczyzny nad kobietą w stworzeniu. Nie ma także jakiejś nierówności, ale jest pełnia. I ci z nas, którzy zaznali małżeństwa, to myślę, że nawet chociaż przez chwilę w tym małżeństwie zaznali pełni. Że rzeczywiście jest tak, że jeżeli ma się drugą osobę, to w różnych aspektach, w aspekcie materialnym, w aspekcie duchowym, w aspekcie cielesnym, także się ma taką jedność, taką pełnię. I to jest potwierdzenie tego, co Bóg wyznaczył. I od razu po stworzeniu człowieka Bóg dał polecenie dla człowieka. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną. I w tym poleceniu, które nie zostało odwołane, mamy także cel naszego ziemskiego życia tutaj. I cel małżeństwa, jeden z celów małżeństwa. Mamy się mnożyć i napełniać ziemię i czynić się sobie poddaną. Nie będziemy tutaj komentarza do tych fragmentów głębokiego, co to znaczy czynić ziemię poddaną, co to znaczy rosnąć, mnożyć się. Ale widzimy, że jednym z celów małżeństwa jest to, żeby rodzaj ludzki kontynuował się, czyli żeby mieć dzieci. Małżeństwo jest dane więc przez Boga już w raju. Jak popatrzymy na wszystkie sakramenty, to sakramenty są bardziej nowotestamentowe. Znajdujemy opisy sakramentów w Ewangelii, jak ustanowienie Eucharystii. Znajdujemy opisy sakramentów w listach apostolskich, na przykład sakrament chorych, namaszczenie świętymi olejami u apostoła Jakuba. Natomiast sakrament małżeństwa ma swoje korzenie w raju. I to jest bardzo ważne. On jest ponadczasowy. I z tego też względu można powiedzieć, że jeżeli cerkiew powstała w raju wraz ze stworzeniem człowieka na obraz Boży i podobieństwo Boże, to tym pierwszym sakramentem, który człowiek uzyskał, to był sakrament małżeństwa. Co jest potrzebne do tego, żeby było małżeństwo? Pytanie trywialne, można powiedzieć, i można bardzo prosto powiedzieć miłość. To jakby były tu jakieś osoby, które są zakochane, to myślę, że na pierwszym od razu by powiedział, tak, że musi być pokochanie. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście ludzi spaja miłość. Tylko co to jest miłość? Jeżeli przeczytamy Pismo Święte, to nie znajdziemy jednoznacznej definicji miłości. I tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, czym jest miłość, to jest bardzo trudne do zdefiniowania, powiedzenia, czym jest miłość. Z Pisma Świętego wiemy, że miłość jest z Boga. Bóg jest miłością, mówi apostoł Jan Teolog w swoim pierwszym liście. I na nim będę się opierał w definiowaniu miłości. Miłujmy siebie nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Rozdział 4, werset 7. Miłość to jest przestrzeganie Bożych

0: przykazań. Jeżeli przeniesiemy teraz na grunt ludzki, to słuchanie się drugiej osoby, przestrzeganie tego, co ona by chciała, jest też wyrazem miłości. Bo jeżeli zaprzeczymy temu, czyli powiemy, że ja Ciebie kocham, ale nie będę postępować tak, jak Ty chcesz, no to widzimy, że tu miłości nie ma. Tu dalej jest miłość, ale własna miłość, egoizm. Ja chcę inaczej postępować. Miłość to jest też przebywanie w światłości. W rozdziale 2, w wersecie 10 czytamy, że kto miłuje brata swego, przybywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma. Czyli miłość odrzuca wszelką ciemność z naszego życia. W miłości nie ma strachu. Więc kiedy wchodzi strach, tam ucieka miłość. To jest rozdział 4, werset 18. W miłości nie ma bojaźni, lecz miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Także jeżeli powiemy, że źródłem miłości jest Bóg, to także wiara w Boga jest źródłem miłości. I miłość jest świadectwem trwania w Chrystusie i spełniania właśnie przykazań chrystusowych. I zadanie, które mamy, które jest wyrażone w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 17, w takiej pięknej mowie arcykapłańskiej Chrystusa, która jest nazywana modlitwą arcykapłańską, i Chrystus zwraca się do Boga Ojca. I oznajmiłem im imię Twoje i oznajmię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Chrystus prosi Boga, mówiąc przy uczniach, żeby ta miłość, która jest w Bogu, także była między uczniami. I potem się poznaje właśnie, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli miłujemy siebie nawzajem. Ale tutaj dalej nie wiemy, co to jest ta miłość. Mamy jej cechy, a najpiękniej te cechy wyraził apostoł Paweł w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, werset, rozdział 13, werset od 1 do 8. Czyli czym się charakteryzuje miłość? Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy nie ginie. To ostatnie można powiedzieć, że miłość nigdy nie umiera. I widzimy, że tak naprawdę miłość jest takim uczuciem, które jest bardzo trudno zdefiniować. W różnych okresach, w różnych naszych relacjach ta miłość się w różny sposób przejawia. I w języku polskim mamy tak naprawdę dwa słowa. Kogoś możemy kochać i kogoś możemy lubić. Natomiast w języku greckim mamy bodajże 5 czy 7 słów na określenie rodzajów miłości. My te słowa tłumaczymy bardzo opisowo. To jest miłość rodzicielska, miłość do ojczyzny, miłość przyjacielska, tak jak mówimy, że kogoś lubimy, miłość erotyczna, miłość doskonała, agape. I bardzo często w Ewangelii, kiedy pojawia się słowo miłość, to jest właśnie ta miłość agape. Czyli ta miłość doskonała, która nie ma żadnych, ma te cechy, o których właśnie wspomnieliśmy. I ja gdzieś przeczytałem taką frazę, że miłość to jest gotowość do oddania wszystkiego dla innej osoby. I to jest chyba jedna z tych lepszych definicji, które ja znalazłem, na określenie tego, co to jest miłość. Kiedy jesteśmy gotowi oddać, tutaj może być, powinno być takie dodanie ze względu na Boga, tak? Ze względu na to, jakim uczuciem darzymy tą osobę, wszystko, łącznie z życiem. I w tym momencie miłość do Boga to jest gotowość do dania wszystkiego. I jeżeli słuchacie liturgii, słuchacie nabożeństw, to tam mamy takie słowa. Sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi, Bogu oddajmy. Po wszystkich wezwaniach, prośba o pokój, prośba o zjednoczenie cerkwi, zjednoczenie wierzących, za biskupów, za władzę, za miasta, za krainy, za podróżujących, cierpiących, chorych, my jesteśmy wzywani do oddawania całego życia Bogu. Bo jest to wyrazem miłości. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrezygnować z czegoś, nie jesteśmy w stanie oddać życia Bogu, to znaczy, że nasza miłość nie jest idealna. Ja nie mówię, że jest zła, ale nie jest taka, jaka powinna być. My też żyjemy tutaj po to, żeby doskonalić się w pewnych rzeczach. Każdy wie, że jak jest uczeń szkoły podstawowej, to on nie musi w czerwcu zrobić dyplomu, napisać magisterki. Tak samo uczennica liceum. Ale jeżeli będzie już w klasie maturalnej, no to musi zdać maturę. Jeżeli pójdzie na studia, no to potem ma napisać dyplom czy pracę magisterską. I to jest też ciąg naszego życia duchowego. My dostajemy pewne początek, wyznaczoną drogę, pomoc na tej drodze w celu realizacji właśnie tych zadań, które przed nami stoją. Nie da się realizować czegoś, nie znając, jaki jest cel. Dlatego tak wiele przypowieści Chrystus mówi na przykład o Królestwie Bożym. Jeżeli mamy zdążyć do Królestwa Bożego, to musimy wiedzieć, czym to Królestwo Boże jest. I tak samo tutaj, jeżeli widzimy, jaka powinna być miłość, to widząc swoje niedostatki w swojej miłości, powinniśmy dążyć do tego, żeby się ta miłość realizowała w pełni. Dążyć do ideału. No jak wyznaczyliśmy sobie cel, którym jest miłość, opisaliśmy sobie, jakie ma cechy ta miłość. Tu jeszcze raz przypomnę list apostoła Pawła do Koryntian, list apostoła, pierwszy list apostoła Jana. To w tym momencie widzimy, że i wiemy, że podstawą małżeństwa jest miłość, to widzimy, jakie cechy tego małżeństwa powinny być. I teraz ci, którzy są w małżeństwie, to mogą się zastanowić, jak przebiega realizacja tego. Ja bardzo często mówię na spotkaniach przedślubnych, kiedy pytam przyszłych małżonków, czy się kochają, a jeżeli tak, to czym jest ta miłość? Jak oni sobie tą miłość wyobrażają? Tutaj często następuje pewna korekta tego właśnie, bo miłość można na różny sposób wyobrażać, ale opieramy się na Piśmie Świętym. To mówię, kiedy się w małżeństwie kończy miłość. Miłość kończy się często wtedy, kiedy trzeba wynieść po raz pierwszy śmieci. A czemu ja? No jeżeli mamy gotowość do oddania życia dla drugiej osoby, a nie chcemy wynieść śmieci, to moment. To jak daleko jesteśmy od tego ideału? Natomiast to się zdobywa z wiekiem. Jeżeli mamy z tyłu głowy, do czego mamy dążyć, to rzeczywiście nie ma w małżeństwie, nie powinno być w małżeństwie, teraz twoja kolej, teraz ty, ja już tyle zrobiłem. Bo to wszystko przeczy temu, co powiedzieliśmy o miłości. Ale w jaki sposób wyobrażamy sobie małżeństwo? Tu byśmy zapytali pewnie te osoby, które są przed ślubem jeszcze, jak one sobie wyobrażają małżeństwo. Natomiast to, co daje nam taki ogląd sytuacji, to, co widzimy w świecie, to bardzo często małżeństwo jest przyrównywane do umowy. I tak rzeczywiście przez wiele, wiele wieków było, dlatego jest u nas to też zakorzenione, że jest to pewien kontrakt. W starożytnym Rzymie to była umowa dwojga wolnych ludzi. Wiemy, że kwestia posagu, kwestia majątności, kwestia jakichś umów, związania jakichś rodów, umów międzypaństwowych, które były przypieczętowane małżeństwie, na przykład dzieci władców z dwóch sąsiednich krain. Jeżeli prześledzimy historię Polski, to bardzo często to się odbywało. Władcy ofiarowywali, można powiedzieć, swoje dzieci w celu sojuszy, tak? W celu wzmocnienia państwa. I to było bardzo częste. Małżeństwo także jest rozumiane jako miejsce, gdzie można zaspokoić też swoje różnego rodzaju potrzeby. Nie tylko kwestii cielesnej, erotycznej, ale także w kwestii potrzeby wsparcia, potrzeby drugiego człowieka, potrzeby opieki, przyjaźni. Bo nawet Bóg mówi, że niedobrze jest tak człowiekowi bycia samemu na ziemi. To jest ten drugi opis stworzenia człowieka. Więc małżeństwo jako umowa, małżeństwo jako zaspokojenie pewnych potrzeb, o czym powiedzieliśmy już, to jest małżeństwo jako przedłużenie pomoc i przedłużenie rodzaju ludzkiego, ale małżeństwo przez cały czas trwania ludzkości było traktowane jako też podstawowa komórka społeczeństwa. Społeczeństwa bazowały na rodzinach. I dzisiaj też bardzo często słyszymy, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa. Bo nie da się dla człowieka żyć w samotności. My zawsze żyjemy w jakiejś wspólnocie, w jakimś społeczeństwie, w jakimś, czy to mniejszym, czy większym zgromadzeniu ludzi. Mamy swoje rodziny. Człowiek nigdy nie jest sam. Zawsze ma rodziców. Jak ma rodziców, to ma także dziadków. Jak ma dziadków, to ma pradziadków. Jak pomyślimy sobie, ile tego jest, a jeszcze jak ma rodzeństwo, a jak rodzeństwo się żeni i tak dalej, to tego jest naprawdę dużo. Człowiek żyje, funkcjonuje w społeczeństwie, ma kolegów, koleżanki w szkole, w pracy. Funkcjonuje także jako jednostka, gdzieś może się udzielać w jakichś grupach, w bractwie, w stowarzyszeniach, w fundacjach. A dla człowieka wierzącego jest przede wszystkim członkiem cerkwi. A w cerkwi nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze jesteśmy razem. I to jest bardzo ważne, wbrew temu, co mówi dzisiejszy świat, kiedy podkreśla naszą indywidualność i samodzielność, to tak naprawdę, jeżeli przeanalizujemy, w jaki sposób my żyjemy i co nam sprawia radość, to wychodzi na to, że funkcjonowanie w grupie jakiejś, funkcjonowanie w jakimś zgromadzeniu, w jakiejś wspólnocie. I w tym momencie nie można mówić o tym, że ja sobie będę postępować tak, jak sobie chcę, bo tak naprawdę tak człowiek może postępować, jak mieszka na pustyni. Natomiast spotykając się z innymi osobami, my zawsze natykamy się na drugiego człowieka. w swoich wyborach, w swojej mowie, w swoich uczynkach, zawsze spotykamy drugiego człowieka. I tutaj można powiedzieć, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I w tym momencie, mówiąc o małżeństwie, ja chciałbym zawęzić tą rozmowę do małżeństwa, które jest w cerkwi, w danej wspólnocie. Czyli ja nie będę mówić o związkach w islamie, nie będę mówić o związkach osób niewierzących. Ja będę zawsze mówić o związkach, związku osób, które są członkami cerkwi, które należą do wspólnoty cerkiewnej, których wiara powinna się opierać o Pismo Święte i nauczanie cerkwi. I w tym momencie, jeżeli dochodzimy do małżeństwa, powiedzieliśmy już o podstawach małżeństwa w Piśmie Świętym, powiedzieliśmy o tym, że miłość, która jednoczy małżonków, jest darem Bożym, bo Bóg jest miłością, to nie da się łączyć dwojga osób miłością, która nie pochodzi od Boga. To jest skazane na niepowodzenie. Tak jakbyśmy jako, nie wiem, nauczyciele w szkole chcieli pracować bez dyrektora. No ktoś coś daje. Nie wiem, wyrabiać prosfory bez ciasta. Ktoś musi tą mąkę zmielić, tak? I w tym momencie, jeżeli Bóg jest źródłem miłości, to prawdziwa jedność i prawdziwa miłość jest tylko razem z Bogiem. Kiedy dwoje osób proszą Boga o to, żeby dał im tą miłość. Dał im pomoc przy drodze do dążenia do tej idealnej miłości, o której powiedzieliśmy. I myślę, że to jest główny powód, dla którego się bierze ślub cerkiewny. To jest prośba do Boga wobec całej wspólnoty cerkiewnej o to, żeby dał tym dwojgu doskonałą miłość i pomoc na realizowanie tej miłości. I wszelkie odrzucenie tego, czyli powiedzenie sobie, że ja nie chcę ślubu z powodu materialnych, z powodu przekonań, z powodu przetestowania swojego życia, jest tak naprawdę szukaniem miłości poza Bogiem, poza Jego źródłem. To tak jak mamy studnię pełną wody, a szukamy pić poza tą studnią, na pustyni. Bo my mamy inny pomysł na to życie, tak? Wszystkie drogowskazy wskazują, iść do tej oazy, tam jest woda. Nie, ja pójdę w drugą stronę i sobie poszukam. To się nie sprawdzi. Czasami człowiek musi pójść ślepą uliczkę, ale szczególnie te osoby, które mają dzieci, to widzą, że przeżyte swoje doświadczenie, przeżyte swoje błędy, starają się też dzieciom mówić, że ta droga jest ślepa. I cerkiew, dając sakrament małżeństwa, także mówi swoim wiernym, dzieciom cerkwi, że inna droga jest ślepa. I to zależy od dzieci, czy wybierają tą krótszą drogę, czyli nie idą do ślepych uliczek, idą prostą drogą, czy tracąc czas na zwiedzanie uliczek, z których nie ma wyjścia. Do małżeństwa cerkiewnego potrzebne są dwie rzeczy. Potrzebna jest wolna wola dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Czy masz wolną i nieprzymuszoną wolę pojąć sobie za męża, za żonę? Tak? Od bardzo dawna wszystkie małżeństwa, których był przymus, były uznawane przez świętych ojców, przez cerkiew za nieważne. To jest bardzo ważne, że Bóg ani cerkiew do niczego nas nie zmusza. Bóg obdarzył nas jako ludzi wolną wolą i bardzo tego szanuje. Bardzo to szanuje. Więc w małżeństwie nie można wejść do małżeństwa przez przymus. Ze strony rodziców, ze strony kolegów, koleżanek, szeroko pojętego społeczeństwa, przez strach przed na przykład zostaniem osobą samotną, bo w tym momencie my nie jesteśmy wolni. My mamy jakieś ograniczenie, mamy jakiś przymus wewnętrzny, zewnętrzny. Jeden z duchownych rosyjskiej cerkwi, który zmarł parę lat temu, on powiedział trochę inaczej. On powiedział, że do małżeństwa trzeba przystępować wtedy, kiedy się nie widzi innego wyjścia. Ale w tłumaczeniu takim, że nie widzi się innej możliwości życia, jak tylko z tą osobą. Kiedy to nie jest jakaś tam alternatywa, tylko to jest jedyna alternatywa. Kiedy ja nie chcę spędzić życia z inną osobą, a chcę spędzić życie właśnie z tą osobą. Natomiast to jest, może być nasz wewnętrzny przymus. Ale ta druga osoba też musi chcieć. Dlatego jest wolna wola. I druga kwestia, która jest w małżeństwie, to jest odpowiedzialność. I mocne postanowienie. W małżeństwie ważne jest to, że ponosimy odpowiedzialność za ten krok. I jesteśmy odpowiedzialni za swoje małżeństwo. I to jest trochę ze sobą powiązane. No bo jeżeli nas rodzice zmuszą do małżeństwa, no to odpowiedzialność jest po stronie rodziców. To oni. Tak? To ty, mamo, chciałaś, nie ja. Więc wolna wola danej osoby i odpowiedzialność z tym związana. I ta odpowiedzialność i ta wolna wola jest świadczona w naszym rycie sakramentu małżeństwa w tych pytaniach, które są tuż przed ślubem, pomiędzy zaręczynami a samym sakramentem misterium małżeństwa. Tam są dwa pytania właśnie o wolną wolę i mocne postanowienie i drugie pytanie, czy się nie obiecywało małżeństwa innej kobiecie czy innemu mężczyźnie. Czyli to jest potwierdzenie tego, co w tym momencie mamy też w dokumentach, że dana osoba nie była z nikim związana, że dana osoba nie obiecywała nikomu. Tu nie chodzi o obiecywanki w przedszkolu. Miejmy to taką świadomość. I teraz, co chciałbym jeszcze powiedzieć o małżeństwie. Jego przebieg jest w Trebniku, w Eucholagionie. Składa się z tak naprawdę takich trzech obrzędów. To jest obrzęd zaręczyn, sam sakrament małżeństwa, ukoronowanie i obrzęd zdjęcia koron na ósmy dzień. To myślę, że co jest bardzo ważne, że należy rozpatrywać małżeństwo, nie tylko sakrament, ale całe małżeństwo w aspekcie Eucharystii. Jeżeli żyjemy sakramentalnie, staramy się przystępować do Eucharystii, to widzimy, że jednym z warunków przystępowania do Eucharystii jest staranie się żyć bezgrzesznie, żyć czysto. Dlatego czasami tuż przed Eucharystią idziemy do spowiedzi. W przededniu czy tego samego dnia idziemy do spowiedzi, tak, że chcemy oczyścić siebie. Widzimy, że człowiek, który w jakiś sposób grzeszy, on nawet sam czasami nie pozwala sobie przystąpić do Eucharystii, tak, bo się pogniewał z kimś, bo dzieci zdenerwowały i już czuje, że nie może. Tak. I tutaj kwestia bliskości dwóch osób, życia z drugą osobą, musi być rozpatrywana w kontekście przystępowania do Eucharystii wspólnie. Więc małżeństwo umożliwia dla dwojga kochających się osób wspólne przystępowanie do sakramentu Eucharystii. Także w kwestii czystości cielesnej. Czym się różni współżycie przed ślubem od współżycia po ślubie? W sensie technicznym można powiedzieć niczym. Ale w sensie świadomości wewnętrznej i świadomości grzeszności różni się kolosalnie. Będąc świadkiem wielu spowiedzi, nie spotkałem nigdy małżeństwa, które się spowiada, które ma kwestię swojej cielesności jako grzech. Natomiast 100% albo 99% spowiadających się młodych osób, które są przed ślubem, jeżeli zaczynają życie, współżycie z drugą osobą, to traktują jako grzech. I to nie jest kwestia, moim zdaniem, nie jest też kwestia tego nacisku jakiegoś, bo nie ma takiego nacisku, tak? Jest wiele rzeczy, które jest w Biblii wymieniane jako grzech. Ale tutaj jest kwestia samo swojego sumienia, że to jest tak bardzo głęboko wpisane przez Boga w nas, że to rzeczywiście nie przynosi pełni radości. Małżeństwo w prawosławiu, w chrześcijaństwie jest od początku. Jak otworzymy Ewangelię świętego Jana, to tam już na samym początku widzimy, że Chrystus jest w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud jest w Kanie Galilejskiej, kiedy jest świadkiem małżeństwa. Na początku II wieku święty Ignacy Antiocheński napisał, że związek małżeński powinien być zaakceptowany przez biskupa. Czyli w tym momencie dla tych osób, które są wierzące, to ich decyzja, wolna decyzja, nieprzymuszona decyzja o byciu razem powinna być ogłoszona dla wspólnoty wiernych, bo oni nie są sami, oni dalej są we wspólnocie i powinna być pobłogosławiona, bo tak należy czytać słowo zaakceptowana, przez biskupa. Czyli w jaki sposób wspólnota udziela błogosławieństwa na to, żeby dwie osoby z tej wspólnoty zamieszkały razem, stworząc rodzinę. I w tym momencie też musimy pamiętać, że to błogosławieństwo, ta prośba do błogosławieństwa, sakramentalna prośba, musi być rozumiana też w świetle wszystkich sakramentów. I z pomocą przychodzi tutaj święty Symeon z Tesalonik, pytając, czy rozumiecie sakrament cerkwi? To nie człowiek działa, lecz łaska ducha. Widzialnie działa duchowne, ale niewidzialnie działa Duch Święty. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Podczas obrzędów związanych z misterium małżeństwa, ja nie będę przechodzić całego sakramentu ślubu, natomiast tutaj powiem, że wydaje się, że jest bardzo ważnym, żeby co jakiś czas wracać do tego, do tych modlitw, popatrzeć, o co się człowiek modlił w tym czasie, w dniu swojego ślubu, jakie zadania przed nim stały. To mówię w stosunku do tych, którzy są w małżeństwach. Także jeżeli jedno ze współmałżonków zmarło, to dalej możemy wracać, bo małżeństwo trwa wiecznie. A dla osób, które stoją przed ślubem, to jest zadanie po ślubie. Dlatego bardzo dobrym jest, jeżeli potem uczestniczymy w różnych ślubach. Przeważnie młodzi mają taką okazję, że się żenią koledzy, koleżanki i wtedy stoją na czyimś ślubie już jako małżeństwo. Ja mogę powiedzieć ze strony jako kapłan, że udzielanie sakramentu ślubu bardzo pomaga dla mojego małżeństwa. Bo jak za każdym razem czytam te modlitwy, to w jakiś sposób wracam do tego momentu, kiedy sam brałem ślub. To sobie przypominam. I pierwszy etap, etap zaręczyn, cerkiewnych zaręczyn, ja nie mówię o zaręczynach, tam pierścionek, wieża Eiffla i tak dalej, tylko mówię o zaręczynach cerkiewnych. Głównym elementem tego jest nałożenie obrączek. Jeżeli popatrzymy na ryt sakramentu zaręczyn, to w pierwszym komentarzu widzimy, że powinny być dwie obrączki. Jedna złota, druga srebrna. I one leżą na ołtarzu. To z ołtarza brane są te obrączki. Czyli z prostołu, na prostole leżą obrączki. Symbolika, że jedna jest złota, druga srebrna, to nie mój, obecnie przeważnie one są wykonane z tego samego metalu. Różnią się tylko praktycznie wielkością. I na początku każdy z narzeczonych dostaje inną obrączkę, nie swoją. Co oznaczają obrączki? Czytając modlitwy, sakrament obrzędu zaręczyn, widzimy, że obrączka symbolizuje podpisanie, zawarcie pewnej umowy. I tutaj mamy ten aspekt kontraktu małżeńskiego, można powiedzieć. W takim aspekcie, że danie komuś pierścienia stanowiło to, że ta osoba zaczęła rozporządzać całym majątkiem właściciela pierścienia. Dlatego jest przywoływany na przykład pierścień, którym została dana Józefowi władza w Egipcie. Faraon, po tym jak Józef wyjaśnił tam sny, wyjaśnił w jaki sposób zabezpieczyć się na te lata chude, zdjął pierścień, dał Józefowi pierścień i nakazał, że on jest tak jak faraon w Egipcie, tylko bez godności faraona. Tak? Ten pierścień oznaczał, że władza należy do Józefa. I w tym momencie, jeżeli mężczyzna ma większą obrączkę i ta obrączka jest nakładana dla kobiety, to oznacza, że wszystko, co było do tej pory mężczyzny, jest kobiety. I w drugą stronę. Wszystko, co do tej pory było kobiety, jest mężczyzny. W aspekcie nie tylko dóbr cielesnych, ale także rozporządzania swoim ciałem. O tym mówi apostoł Paweł w swoich listach. I to jest symbol pierścieni, także to, że one są okrągłe, ze szlachetnego metalu, oznacza pewną szlachetność tych uczuć i oznacza także wieczność. I drugim widzialnym aspektem, który widzimy już w samym sakramencie ukoronowania, to są korony, które nakładane są na głowach. Korony to jest bardzo stara tradycja. To jest tradycja jeszcze antyczna, nakładania wieńców, nakładania wianuszków, tak? Wieńców laurowych, wieńców złożonych nie wiem, w tradycji gruzińskiej, to były wyplatane, tam były wplatane gałązki krzewów winnych, winorośli. To oznacza, że co one symbolizują, te wieńce? My teraz mówimy też o koronach. One mogą być trzymane nad głowami, mogą być nakładane na głowy. Po pierwsze, to symbolizuje chwałę i dostojeństwo. Chwałę i cześć małżeństwa i nagrodę za czystość i dziewictwo. To są słowa świętego Jana Chryzostoma. To także daje odczuć troszeczkę, jaki jest cel małżeństwa. Te korony tutaj na ziemi to są korony w niebie, które mamy osiągnąć. Dlatego podczas modlitw są przywoływani na przykład święci męczennicy Sebasty, którym 40 koron było zespanych. Tak? To jest ukoronowanie, to jest znak godności królewskiej małżeństwa. Także znak ascetyzmu małżeńskiego. ale także znak wolności. Dlatego w prawosławiu podkreśla się, że kobieta nie powinna z nakrytą głową podchodzić do ślubu, czyli mieć takiego welonu, że tam jak w filmach widzimy, że podnosi potem welon i teraz możesz pocałować pannę młodą. To u nas nie ma, dlatego że nakryta głowa symbolizuje pewne poddaństwo. Dlatego apostoł Paweł mówi, dlaczego kobieta powinna mieć nakrytą głową. Zamężna kobieta. Natomiast tutaj, jeżeli osoba przychodzi wolna, no to ona tej nakrytej głowy nie ma, dlatego cerkiew daje nakrycie głowy. Jednym i drugim, jako koronę. I z tych dwóch rzeczy, czyli z pierścieni i korony, też wynika jedna rzecz, że w małżeństwie, tu cytuję świętego Jana Chryzostoma, przeklęte jest słowo moje. Nie ma. Dotyczy to wszystkiego. Moi rodzice, nie, nasi rodzice. Mój dom, nasz dom. Moje dziecko, nasze dzieci. Bo jeżeli jest moje, to w tym słowie może być bardzo dużo miłości, ale egoistycznej, skierowanej do siebie, bo to jest moje. A jeżeli w małżeństwie, którego celem jest osiągnięcie jedności, no to gdzie tam jest słowo moje? Tam jest słowo nasze. I ukoronowanie kończy się błogosławieństwem. I tutaj bardzo dobrą lekturą to jest sakrament małżeństwa ojca Marka Ławreszuka, którym bardzo dogłębnie wyjaśnia wszystkie aspekty. On podkreśla to, że do tej pory świece były dawane mężczyźnie, kobiecie, obrączki mężczyźnie, kobiecie, potem tam była wymiana tych obrączek, a tutaj błogosławi się już parę. Chwałą i dostojeństwem ukoronuj ich. Traktuje się od tej pory jako jedność. Nie tylko w aspekcie duchowym, dlatego że małżeństwo jest kanonicznie traktowane jako jedność. I w przypadku na przykład obliczania różnego rodzaju pokrewieństw i powinowactw, które tam są przeszkodami w małżeństwach i tak dalej, małżonkowie zawsze są traktowani jako jeden punkt. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli między mną a moją mamą czy tatą jest jeden stopień pokrewieństwa, bo jest jedno pokolenie, to samo jest między moimi teściami. Nie ma mojej znaczy ja do żony i do teściów. Jestem ja do teściów, bo my jesteśmy traktowani jako razem. Więc kwestia moi rodzice przestaje mieć znaczenie, bo jesteśmy w takiej samej relacji do teściów, jak do swoich własnych rodziców. Oczywiście, ja rozumiem kwestie historyczne. Jeżeli ktoś w rodzinie jest 20 parę lat, no to związek z jego rodzicami jest o wiele bardziej silniejszy niż związek z teściami, czy też z dziadkami żony czy męża. Ale ja mówię, jak już cerkiew traktuje małżeństwo. Traktuje jako bez żadnego pokrewieństwa, jako jedność. I od tego błogosławieństwa także zaczyna się pewne wskazówki do tego, jakie powinno być małżeństwo i jakie zadania stoją przed małżonkami. Pierwsza rzecz, jaką słyszą wspólnie małżonkowie, to jest: bądźmy uważni, pokój wszystkim, wysłuchajmy oto mądrość i czytanie świętej Ewangelii, czytanie apostoła czy świętej Ewangelii. I to jest bardzo ważne, że od tej pory przed małżonkami stoi zadanie wspólnej lektury i słuchania, czyli w tym momencie także wypełniania Słowa Bożego, Pisma Świętego. To jest pierwsza rzecz. Po lekturze apostołu i Ewangelii mamy ektenię. Mamy modlitwę. I to jest drugie zadanie. Wspólna modlitwa. To jest bardzo trudne w małżeństwie, ale bardzo pomaga. I jeżeli dopóki nie ma dzieci, to jest bardzo dobrze ten czas wykorzystać, żeby się tego nauczyć. Trzecia rzecz to jest ten wspólny kielich małżeński. Czasza wina, kielich wina, który często jest odnoszony do Eucharystii, ale on też był zwieńczeniem tej uczty weselnej. Że świadectwem tego, że tych dwoje chce być razem, było zgodne potwierdzenie tej woli wobec danej społeczności oraz uczta weselna, na której oni wypijali wspólny kielich. I to jest ten sam kielich. Ale to też w naszym rozumieniu oznacza wspólne przystępowanie do sakramentów. A szczególnie do sakramentu Eucharystii. I tak naprawdę małżeństwo wypełnia się, ten sakrament małżeństwa wypełnia się, kiedy po raz pierwszy małżonkowie wspólnie przystępują do Eucharystii. To jest takie zwieńczenie. Praktycznie do X wieku małżeństwa były zawierane podczas boskiej liturgii. I zwieńczeniem, te modlitwy były wplatane w boską liturgię i na końcu małżonkowie wspólnie przystępowali do Eucharystii. To było potwierdzenie. Dlatego teraz dobrze jest, jeżeli ten ostatni obrzęd zdjęcia wieńców, zdjęcia koron, który powinien być na 8 dzień, czyli po tygodniu od ślubu, jest rzeczywiście po tygodniu od ślubu sprawowany. Bo to też jest ten dzień, w którym można po tym całym weselu, rozgardiaszu, gościach, nieprzespanych nocach, wytańczonych godzinach, chwilę się przygotować i przystąpić wspólnie do Eucharystii. Ale pamiętaj także, że później wspólne przystępowanie do sakramentów jest warunkiem też takiej jedności i realizacji tej jedności w małżeństwie. I na samym końcu chciałbym jeszcze raz podkreślić, jakie są cele w małżeństwie i jakie są, w jaki sposób sakrament pomaga. Jeżeli wczytamy się w prośby sakramentu małżeństwa, to te prośby też są podkreślane podczas modlitw na zdjęcie koron, podczas sakramentu. Kiedy duchowny zdejmuje korony, mówi do Pana młodego: bądź wywyższony, oblubieńczy jak Abraham, błogosławiony jak Izaak i płodny jak Jakub, chodząc w pokoju i wypełniając w sprawiedliwości przykazania Pana. A następnie do Panny młodej: i Ty, oblubienico, bądź wywyższona jak Sara, radosna jak Rebeka i płodna jak Rachela, radując się ze swego męża i zachowując granice prawa, tak bowiem zechciał Bóg. To są pewne życzenia, które wypowiada cerkiew dla nowej komórki, dla nowej małej cerkwi. Wspominane są starotestamentowe osoby: Abraham, Izaak, Jakub, ich żony, Sara, Rebeka i Rachela. I to są te trzy cele małżeństwa. To jest wywyższenie przez Boga, czyli przyjęcie przez Boga w swoim królestwie, żeby małżeństwo zostało przyjęte tam w niebie. Błogosławieństwo. A to są dobre słowa, to są wszystko, co jest, łaska jest związana z błogosławieństwem, które staje się radością, a wiemy, że radość jest jednym z owoców Ducha Świętego, czyli żeby wypełnianie tego celu małżeństwa to też jest zdobywanie radości oraz płodność. I tu wracamy do tego, co było w Starym Testamencie. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię. Nie chcę poruszać tutaj, nie będę poruszać tutaj aspektu posiadania dzieci. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że małżeństwo jest godne czci. Chrystus uświęcił swoją obecnością w Kanie Galilejskiej. Że małżeństwo jest wypełnieniem pierwszego przykazania Bożego względem człowieka, wypełnienia celu. Że sam sakrament jest prośbą do Boga o pobłogosławienie na tej wspólnej drodze. Jest prośbą do Boga, żeby obdarzył tych, którzy stoją przed Nim, dobrami materialnymi, jednością duszy i ciała. Czyli to jest też do tego, żeby dążyć do tego, żeby się zjednoczyć, ale się nie zatracić. Gdyż jeżeli źródłem miłości jest Bóg, to wiemy, że Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. I o tym mówi ostatnia modlitwa, w której duchowny, zwracając się do młodych, mówi tak: niech was błogosławi Ojciec i Syn i Święty Duch, najwyższa, współistotna i życiodajna Trójca, jedno bóstwo i królestwo, i niech was obdarzy długowiecznością, licznym potomstwem, pełnią życia i wiary, niech was napełni wszelkimi dobrami na ziemi i uczyni was godnymi przyjęcia obiecanych dóbr. Poprzez modlitwy Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych. Amin. I myślę, że to jest podsumowanie. Jeżeli popatrzymy, co daje nam Cerkiew w sakramencie małżeństwa, jakie błogosławieństwa, jakie życzenia, jakie wskazówki, to odrzucenie tego jest, co naj, lekko powiedziawszy, bardzo dziwne. Bo w tym momencie odrzucamy wspólnotę, jaką jest wspólnota Cerkwi, odrzucamy źródło miłości, czyli Boga, odrzucamy wielowiekową tradycję i doświadczenie Cerkwi w tym aspekcie i pozbawiamy się tych błogosławieństw, którymi obdarzy nas Cerkiew. I tego wsparcia cerkiewnego. Zawsze mówię tak, że nas troszeczkę przytłacza kwestia takiej otoczki wobec ślubu. To musi być sala, goście, biała sukienka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja udzielałem wielu ślubów. I takich, których była pełna cerkiew, i w takich, których było bardzo mało osób. I żaden z tych ślubów nie jest piękniejszy, bo każdy jest bardzo piękny. Więc jeżeli jest taka chęć życia razem, to powinniśmy starać się prosić Boga o błogosławieństwo. I w tym momencie wszystkie wymagania, które stawia przed nami współczesny świat, mogą być tak naprawdę odrzucone. Bo można spokojnie wszystkich zaprosić na ślub, wiedząc, że nie wszystkich ugościmy tak, jak można, chociaż tak naprawdę, jak wspomnimy o naszych przodkach, to organizacja ślubu, potem wesela na wiosce gdzieś tam, kiedy się wynosiło wszystko, co się miało, ale jak czegoś brakowało, to sąsiedzi pomagali, dalsza rodzina pomagała i nie było z tym żadnych problemów. A teraz jest bardzo często tak, że młode osoby chciałyby razem ze sobą żyć. Czasami nawet mieszkają razem. Czasami jest tak, że biorą nawet wspólny kredyt na dom. Ale wymagania organizacyjne, finansowe, presja jakaś środowiska, presja swoich oczekiwań nie pozwala im do tego, żeby zrobić ten krok i przyjść do cerkwi i poprosić o błogosławieństwo. I niestety jest tak, że potem jest to bardzo nietrwałe. Więc ja życzę, żebyśmy pamiętali o tym, do czego nawołuje nas Chrystus, do czego nawołuje nas Bóg i Święta Cerkiew. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to dobrze, żeby kontynuował czytanie także tego rytu sakramentu małżeństwa, Że sobie przypomnieć, o co tak naprawdę chodzi. A ponieważ miłość jest wieczna, więc i małżeństwo też jest wieczne.
1: Wykład w Radiu Ortodoksji.

Małżeństwo to w zasadzie też podniesienie rzeczy związanych ze skażoną ludzką naturą do Królestwa Bożego. Dlatego jest tak ważne i pomocne w naszym życiu. A to był ojciec Piotr Makal, który opowiadał, po co nam ślub cerkiewny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 30 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie parafii w fastach, sympozjum naukowym Akademii Supraskiej i odnalezieniu relikwii świętej Chrysy w Grecji. Dwudziestego 7 września, w dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup Supraski, przewodniczył boskiej liturgii w parafii w fastach. Podczas uroczystości w świątyni obecni byli przedstawiciele władz lokalnych. Nabożeństwo swoim śpiewem uświetnił chór parafialny pod dyrekcją Joanny Augustyńczuk. Po uroczystej procesji do wiernych ze słowem duchowego pouczenia zwrócił się biskup Andrzej. Hierarcha przybliżył zgromadzonym historię święta oraz znaczenie krzyża dla każdego chrześcijanina. Następnie wyraził słowa uznania dla proboszcza parafii księdza mitrata Piotra Augustyńczuka za przygotowanie uroczystości. Na zakończenie proboszcz podziękował

wszystkim zgromadzonym, władzom i duchowieństwu za obecność i możliwość wspólnej modlitwy. Akademia Supraska oraz Supraski Monaster serdecznie zapraszają do udziału w panelu naukowym pod tytułem Historia prawosławnego monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu w XX wieku. Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Dziedzictwo, kultura i status prawny. Który odbędzie się podczas dorocznej konferencji Akademii Supraskiej w dniu 4 października 2026 roku w Supraślu. Panel stanowi część programu naukowego poświęconego historii, duchowości i dziedzictwu prawosławia oraz ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad losami jednego z najważniejszych ośrodków monastycznych Europy Środkowo-Wschodniej. XX wiek przyniósł monasterowi doświadczenie dramatycznych wydarzeń, bieżeństwa, dwóch wojen światowych, utraty materialnego dziedzictwa, ograniczeń okresu Polski Ludowej, ale również stopniowego odrodzenia życia religijnego i odbudowy jego znaczenia jako centrum duchowości, kultury i pamięci historycznej. Symbolicznie drogę tę wyraża hasło sympozjum Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Przypominam, 4 października 2026 roku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 13 i wstęp na nią jest wolny. A na koniec o ciekawym znalezisku w Grecji. Otóż w regionie Pella, niedaleko Tesalonik, odkryto relikwie świętej męczennicy Chrysy. Odnalazł je jeden z duchownych przy ruinach cerkwi położonej niedaleko miejscowości Chrysy, nazwanej od tejże świętej. Badania przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria w Niemczech potwierdziły, że kości należą do 17-letniej dziewczyny, która poniosła śmierć męczeńską w 1795 roku, co w pełni odpowiada historycznemu życiu świętej. W październiku relikwie zostaną przeniesione do lokalnej cerkwi.

W imieniu własnym oraz parafian pragnę serdecznie zaprosić na uroczystości ku czci świętego apostoła Kondrata, niebiańskiego opiekuna miejscowości Ploski oraz 80. rocznicę poświęcenia cerkwi parafialnej. Uroczystości odbędą się 4 października w najbliższą niedzielę. O godzinie 9 będzie sprawowany molebien przed szczególnie czczoną ikoną świętego. O godzinie 9:30 powitanie Jego Ekscelencji Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego. O godzinie 10 święta liturgia i bezpośrednio po niej poświęcenie nowego krzyża brackiego oraz odremontowanego domu parafialnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Plosek.

Wspomnienie świętej Zofii mądrości i jej córek wiary, nadziei i lubowi, miłości, ma szczególne znaczenie symboliczne w kontekście naszej walki duchowej, boju o zbawienie. Bowiem trzy córki symbolizują trzy chrześcijańskie cnoty, których matką jest mądrość, ale nie mądrość ludzka, wiedza, a mądrość Boża, Hagia Sophia. W dzisiejszym wieczornym programie muzyczno-informacyjnym postaram się opowiedzieć o biblijnych korzeniach nauki o mądrości, która zdobyła nawet naukową definicję sofiologia.

Mądrość opisywana jest na kartach Starego Testamentu wielokrotnie, jednak brak jej jest jednoznacznej definicji. Wiadomym jest jednak jej należenie do Boga i to, że została stworzona na początku istnienia wszystkiego. Teologicznie jest ona utożsamiana z prawem i twórczym słowem Boga. Zdefiniować mądrość stara się Księga Hioba, gdzie słowami głównego jej bohatera jest ona opisywana metodą apofatyczną. A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. Otchłań mówi, nie we mnie, nie u mnie, tak może dowodzi. Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze. Nie płaci się za nią złotem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem. Złoto i szkło jej nierówne, nie wymienisz jej na złote naczynie. Nie liczy się kryształ i koral, perły przewyższa posiadanie mądrości. I topaz z kusz nie odrówna, najczystsze złoto nie starczy. Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Zakryta dla oczu żyjących i ptakom powietrznym nieznana. Podziemie i śmierć oświadczają, nie doszło tu echo jej sławy. Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę. On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem. Określił potęgę wiatru, ustalił granice wodzie. Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom, wtedy ją widział i zmierzył, w ten czas ją zbadał dokładnie. A do człowieka powiedział, bojaźń Boża zaiste mądrością, roztropnością zaś zła unikanie. Był to fragment Księgi Hioba, rozdział 28, wersety 12-27. Podobne starania czyni autor Księgi Mądrości Salomona, zapowiadając, iż oznajmi, czym jest mądrość i jak powstała. Stara się opisać mądrość metodą kataphatyczną, czyli pozytywną przez potwierdzanie, jaka ona jest. Bo apofatyczna to jest taka, jakie coś nie jest, a kataphatyczna, jakie coś jest. Okej. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Był to fragment Księgi Mądrości, rozdział 6, wersety 12-15. Mądrość jawi się również jako jedna z cech Boga. Łączy się ona z Jego wszechwiedzą i wszechmocą, przyjawiającą się kierowaniem losami Izraela. W historii Izraela mądrość zmienia swój charakter i cel. W okresie przedwygnaniowym teksty dotyczące mądrości mają charakter antropocentryczny, po powrocie z niewoli babilońskiej przyjmują charakter teocentryczny. Dostrzec to można przy badaniu ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, których ważnym tematem jest właśnie mądrość. Księgi te są znane również jako sapiencjalne, więc jak usłyszycie kiedyś to słowo, to znaczy, że to są księgi mądrościowe. Należą do nich według kanonu Septuaginty Księga Psalmów, Pieśni, Przysłów Eklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami, Hioba, Mądrości Salomona, Mądrości Syracha i Psalmy Salomona. Księga Psalmów jest zbiorem 150 modlitw, wśród których spora grupa dotyczy tematów dydaktycznych, zawiera istotne pouczenia życiowe. Już pierwszy psalm rozpoczyna się słowami szczęśliwy, kto nie idzie z radą bezbożnych. Pieśni, znane też jako ody, stanowią zbiór tekstów Starego Testamentu i Ewangelii według świętego Łukasza. Podzielone są na 14 pieśni, które posłużyły jako źródło gatunku hymnograficznego znanego w cerkwie prawosławnej jako kanon. Księga Przysłów, znana też jako Księga Przypowieści, to obszerny zbiór pouczeń w formie krótkich przysłów. Wyjaśnione jest w niej znaczenie mądrości, która zostaje tam przedstawiona jako sposób objawiania się Boga. Księga Eklezjastesa, znana również jako Księga Koheleta, stanowi
pesymistyczne spojrzenie na człowieka i otaczający go świat. Jest rozważaniem nad postępowaniem w świecie pełnym niesprawiedliwości, zakończonym wnioskiem, jakim jest konieczność podporządkowania się woli Bożej. Lektura tej księgi jest szczególnie pomocna w naszym kraju jesienią. Pieśń nad pieśniami, w odróżnieniu od księgi Eklezjastesa, przedstawiona jest w radosnej tematyce. Na pierwszy plan wystawiając miłość między oblubieńcem a oblubienicą. Jej teologia stawia miłość jako dar od Boga, jego zaproszenie do uczestnictwa w stwórczym dziele. Księga Hioba jest opowiadaniem o trudnej sytuacji sprawiedliwego człowieka o imieniu Hiob, który dotknięty został wieloma nieszczęściami. Stanowi jego przemyślenia oraz dialog z przyjaciółmi. Zawiera próbę opisania mądrości oraz wzmianki o edukacyjnym aspekcie cierpienia. Księga Mądrości Salomona to poetycki zbiór pouczeń, jakie daje jej autor ustami króla Salomona. Być może jest nim sam Salomon. Wiele opowiada ona o roli mądrości dla budowniczego świątyni jerozolimskiej. A jak wiemy, Salomon znany był z tego, że poprosił Boga o mądrość. I tą mądrością się cechował. Księga Mądrości Syracha jest obszernym zbiorem rad napisanym tuż przed powstaniem Machabeuszy. Mądrość utożsamiana jest w tej księdze z prawem i jego wypełnianiem. Psalmy Salomona są deuterokanonicznym zbiorem 18 psalmów przypisywanych Salomonowi. Tematyką korespondują z bardziej znaną księgą psalmów, w tematyce mądrościowej dużą uwagę skupiając na sprawiedliwości, o samej mądrości nie wspominają. Deuterokanoniczny oznacza z drugiego kanonu, czyli jak Żydzi mają księgi Pisma Świętego napisane po hebrajsku, my mamy wszystkie księgi, które są również napisane po grecku, więc my mamy tych ksiąg trochę więcej. Dokładnie 50 w naszym kanonie, a 53 w kanonie Septuaginty. Wielokrotne nawiązywanie do mądrości ma pewien cel. Życie według Bożych zaleceń i planów przynosi pomyślność i zrozumienie. Daje człowiekowi wewnętrzny porządek i harmonię, którą utracił wraz z upadkiem Adama i Ewy w grzech. Stary Testament przyrównuje w wielu miejscach człowieka mądrego i głupiego. Na przykład usta bezbożnego niszczą bliźniego, a wiedza sprawiedliwego ratuje ich. Mądrość jest wielką cennością, czymś bezcennym. Tak ocenia ją autor Księgi Mądrości Salomona. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie znasnął blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności. Był to fragment Księgi Mądrości, rozdział 7, wersety 8-10. Mądrości oczywiście Salomona. Mądrość ma źródło boskie i zgodnie ze słowami Hioba należy do Boga. Według Pawła Florańskiego jest ona idealną substancją, osnową stworzenia, mocą lub potęgą bytu. Odróżnia się znacząco od mądrości ludzkiej, gdyż Boże myśli są wyższe niż myśli ludzkie, zgodnie ze słowami z Księgi Izajasza. Mądrość Boża to znajomość dobra i zła, gdyż tylko Bóg potrafi odróżnić dobro od zła i tylko Jego sądy są sprawiedliwe. W odróżnieniu mądrość ludzka jest omylna i podatna na manipulacje. Ogromna rola i waga mądrości prowadzą do jej upersonifikowania jako Hagi Sofii. Mądrość Boża w Starym Testamencie przedstawiona jest również jako osoba. Następuje jej personifikacja. Jeden z przykładów występuje w Księdze Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom.
Fragment ten zakorzenił się w tradycji prawosławnej, gdzie czytany jest w Wigilię niektórych świąt poświęconych Bogu Rodzicy, dając do zrozumienia, iż Matka Boża stała się idealnym odbiciem starotestamentowej mądrości, jej nosicielką, naczyniem, szczególnym objawieniem w człowieku. W cytowanym wcześniej obszernym fragmencie Księgi Hioba, próbie zdefiniowania mądrości, jest ona przedstawiona jako swego rodzaju byt odrębny od Boga, do którego tylko On zna drogę. Inne fragmenty personifikujące mądrość pojawiały się w wielu innych momentach. Księga Przysłów przedstawia ją jako wołającą głośno na ulicach, podnoszącą na placach swój głos. Jako osobny byt głosi: Pan mnie stworzył na początku swej drogi przed swoimi dziełami od dawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku wcześniej niż ziemia powstała. Mądrość Bożą bada nauka zwana sofiologią. Rozważa ona mądrość jako boski byt, przez niektórych utożsamiany z Chrystusem, co widoczne jest szczególnie w ikonografii. Przedstawiana jest jako anioł, a tak według Florowskiego Chrystus przedstawiany był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wskazuje na to także fakt obchodzenia święta parafialnego konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sofia w dniu 25 grudnia, czyli u nas to jest 7 stycznia. Wiadomo, Boże Narodzenie. Mądrość jest tematem wielokrotnie poruszanym przez natchnionych autorów Starego Testamentu. Próby jej opisu kończyły się jednak opisywaniem jedynie jej cech i znaczenia, albo odpowiadając na pytanie, jaka nie jest lub jaka jest. Tożsame jest to z metodą apofatyczną i katafatyczną, którymi opisywany jest Bóg. Jest to jeden z dowodów boskiego pochodzenia mądrości. Odnotować należy jednak fakt, iż wniosek ten opiera się jedynie na przemyśleniach. O mądrości opowiadają w Biblii szczególnie księgi sapiencjalne, czyli jak już wiemy mądrościowe, wśród których każda porusza jej znaczenie od innej strony. Literatura mądrościowa stanowi obszerną część Septuaginty. Na jej kartach podkreślana jest ogromna rola mądrości, która ukazywana jest jako coś najcenniejszego. W teologii pojawia się także personifikacja mądrości jako bytu boskiego, co przerodziło się w jej utożsamianie z Jezusem Chrystusem i Bogu Rodzicą, jako domem mądrości. Czyli kolejny dowód na to, że cały Stary Testament prowadzi do Chrystusa.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego jesiennego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem, z praznikom. Sława Jezusu Chrystu.